0: Mbutenda wakulusa na kusolola kana utikolera. Mbutenda unatambizwana makamaka na zvakurya zvinatikonye. Chenka kurya zviwisi penu zvakuleka kuibva.
1: Hadi kanoe, hadi nyangpatsa kwansa uyo kuti tiendeke swika paizo zinomwe mudzi kula Mosambiki nguwa. Ni nguwa yoyo nazipena kuchivhena kumaputu tuende kiabva masoko maligirhe iyo ya mchiputikezi. Buda iko kudziko ilo la Zimbabwe ndade kuenda ine kuprovinsia Tete mukati pano dziko Mosambiki. Ya simula uyo Norman Chikoti pawa na nyimbo imu. Ijibvi munhu ni munhu. Kutinchiani. Zvense zvinoita iwozve izvi leka taikufunga kuti penango pada na kukodzawo kana kuti na kutenda nkhabe zvinapusa iye nkushora basi kuenda kalanga donzvi nyawo yako zvinhu zvaunyangara